0: MDR Sachsen, Serbski Rosvos. Schock.
1: Cianom rehorium.
2: Deka prawa mieszynca ro a deki prawy mix czasu zakopu stety w koparskim programie Dżentsa a Jutze. Zazby tvorit i Dżentsa w krajnym pokalnym kole 2 maj VFC Plauen a Budysa Budyszin. Pohodziny pożdzi szowojuje tej wozacza do ceczo wóno pokalnego koła zapadołużyskiego koparskiego zjazka, koparski cyłkaj z nowego miasta nad Szprywiu a Sokoła Ralbice Hoki. W samstnym czasu nastupi prynie koparskie mustwo SJ Kruščice Hodziu. Jutze 12 raje rajne zjednoczenstwo Nebelčice Ralbice Pančice doma w Nebelčicach przeczyło rajnemu zjednoczenstwu Vas Bive Kumc. Jutze 2 je potom prynie koparskie mustwo SJ Nebelčice na redzie, gdyż przyjedzie na pokalny duel Cyłk z Borta. A netko jeszcze Lipkovara, Zelenobieli Sepice, SJ Kruščice drugie mustwo, tun zawizda sudnik Jutze 2 Sepicach. Volleyball, drugie mustwo Holcov sportowego towarstwa Viktorie Worklec, aktualny naczelnik obwodnej klasy, raje Dżentsa dwójce doma, a to przeczyło ochranowskim volejfantkam a volejbulistkam ze Žitawy. Prynjara započnie sobie Worklečanski čivo zúčovanie 2 maj, druga wokoło 4. Bianje, sportowe towarstwo Radvor, towarstwo Cyrila Metoda a Radvorski Młodzieński Klub zariaduje a uhotuje Dżentsa od rania na pół dziewięćich w Radvorju sportowe ubiedzowanie bie w pokal z Bożnego Alojsa.
1: Na, to wiedza netko też fenojo przywieznicy sporta do Kalmulisy konc tydzenia dojnsz, jeli chcedza swoim ludziom tak chet palce tłoczyć. Czesacz, do napustyt mysie, do baranie.

0: Witamy Was do nowego dnia. Dobre ranie. Spodobanie.
1: Z domu zminęła sosem rzeźnie w utrach. Z pożbu starszych wostu dwóch.

0: Ważne słowa.
1: Magenta Lydia Sopina ze Skamenie pola Radworja.
2: Dobre ranie, lubi przyposłuchario. Są to te jednore wiece w żywieniu, kotrz nas husto najbole zwiesela. Przeczelny posmiuk może nasz dzień poręczyć. Lube słowo może nam nowu zmużitość dać. Tyś dobra szalka kofeja albo czaja może mały wokomik wiesela wobradzić. Nie trebamy przeco na wulkę podałki czakać. Pusto leży zbożo cele blisko przy nami. Wukodżowanie na czerstwym powiece może nam derie czynić. Słońco, kotrz przez mroczele świeci, może nas k smiekotaniu ponuć. Tyś rejana rozmowa z lubym człowiekom je nieszto wosebite. Trudy dosaha hižo wutrobny postru, sobe wieselo dariu. Mieli dżakoni być za to, štož mamy. Strohota, svojba, przeczeljo a doma, niesu samozrozumliwosć. Čini derje, małe rjane wokomiki wiedomie przyuzać. Gdy se kwile za to bieremy, widzimy šedny dzień viace rjaneho. Tačk, ki spiewa, może nas na wokomik pozastać dać. Dobra jecz, może nam wieselo wobradzeć. Małe da, taka mała lubość może nas wozbożyć. Štuž se małe wiece waży, se kujży dzień nieszto rjanoho wodkryje. Tuž, lubi przyposłuchario, przyuzajcie dżęca raz cule wiedomie małe wiesela żywienia.
1: Praj Lydia Sopina z Kamenie, wenadoku a zamowitosti radworskeje wosady.

0: A tak na pomoku, cyle pomoku rożonuje so też leto z nami, jeszcze chwilę czasu, ale to, przyjusiem. Jednacze posiedmy się. Haj list, co pada, dny była ja, zaso krocze a zimniejsze, a tak so też, zaso ludzo po niczym ze zarodku, skiery do czopwy je dobry jest wypadadza. Wosyby, gdyż są dny deszczy kojty, pokmuryny, szak so mnozy rady raz posiednu, a w starych fotach listu ja. Dola što činić, chceš li tu teraz za nekajki kvas, abo jubilej, abo svedžin vuživač. Večina tu tih starih fotošak je z djela Čornobjela, vujita a husto dost tež ve ketro malim formače vučiščana. Kak potajkim fota restaurovač, Klemens Schmidt je so s tem razabiral.
1: A ja tylko z wopretka, to dzie pomerne spieszne, a bez wielkich przydatnych kosztów. Poprawom szak se za digitalizowanie analognych foto, projektor a taki skener trebał. Dzięcyszy dzień chodzi so to, szo zwiedcza ze szmuratkom czynić. Czyszczane stare foto albo negatywy na płonę bojach położyć, kamerą szmuratka zaswiedzić, foto czynić, hotowe. Iżo macie digitalizat, a to samo we wysokiej kwalicie. Tutun si jenoš išče digitalne pšicijače, a hižo možete tutu odfotografovanu kopiju o vele večju učišče džač.
0: Tak daleko jednore digitalizovanje foto vopravžite restaurovanje pa kakle pšinče.
1: Jasne, to šak je jenoš zazbe, važnije je za tu čišče dživače, to reka za foto pri digitalizovanju renje, runje a porne leži. Když je to hotuje, potom možete se z materialom tak pravje uretvač. Po takim foto pšidatne na šmoratku povečič, je kvalitativne polepšič, haj samo vodcič a zmilki sporadječ, šitko žaden problem. Čorno bive foto barbič, tež žadno užadanje z jednotlivého fota živú scénu stvoriť, kajž tu zelaria abo vaše pravúky, tež to je možno. Zaušie tuto scenárie dávajú všelaké appy a programčky, mnoze bazuje abo dživajú s pomocou KI, kumštne inteligence, a to zječa online.
0: No, a to môžu si predstaviť, pak nie rúne von ideálne nastúpajú dátovo škita.
1: Tak je, na Instagramie a druge uladaš mnoho vabienio za také aplikácie. Problém je, husto nie je zcela jasné, što poskyčovario tutoch programov s našimi fotami a datami ište všetko činia, hač je jenož barbič a povečič. Husto tuto programe ničo nepláča, dobíš sa jenož pšizivič, ale zapláčiš emt morec s tvojimi datami. Môže sa po takým stáč, zo so s pomocou zapodatých foto zase druhá KI trénuje. Názbožo dávajú pak tiež programy, kýž bez interneta dživajú, alebo kýž sú open source. Tam sú vaše dáte husto väzčiše.
0: A ktoré programy to sú? Kak vúpadajú vúsledky, když sa z čorno-bieloho fota činí písané v obraz, alebo samo když sa z potreja právoky činí naraz živé video, to môžete si na našej internetovej strane a v app MDR Serbia vobledač. Tam sme všelaké pokyvy a scenárie za vás zestajili.

Lube dzieci do baranie, jeli z czeso, tola hijo zwoża wudra pali, dżęca szako je swobodne dżin. Czego dla, wotem wam dżęca rano dundak pojda, za niego trumieńczyny hijo. A ja chcę wam netko, że przeradzić, jak si dżin zromadnie ze swojbu tak prawie renius czynicze. We bojorowskim rodze, a zwierzęcu maja na przykład za was dżęca taki magiski program. Wosebie za małych kuzwariu, a małe wery, mnie z wami. Wot jednaczych do Sydna Czodzin zwiecza menujcy z wami wulki kuzwarski swiedzin. W Cisku pola Wojeryc, czy popodniu na pocioch na przedstajnie klankodziwa dwa przeproszeni, w Mordkowie tam narodzie pola Jakubecec maja Sryżowy kuski kunst tydzenia. Kulowie, możecie jechariam a jechakam na turniery koniaco szporta palce tworzyć, a przy wulkim hacze niemskich bazlicach, a też weradworiu maja ryborski swiedzin, a też wieso poskitki za was lubi dzieci. Czodla je poprom dżęca swobodne dżin, a kupnicy suszyt gzaurene. To zonicze dżęca pola nas, a to, kajż predy hižo prajach, nydom, sa nikotr menšine potekim.

0: Dobre ranie, dzieci. Dżensa je sobota, a pisamy 3. oktober. Pola mile doma je dżensa po prawom szokaś przeco. Tyż pak trochu dleje o tym rozmysluje, potom tola nic cyle. Czeho dla? No haj, mać miluje Serbuka wodtut. Nan milu je Niemc, a pokadża z bliskosće Dortmunda. Czeho dla wam to powiedam? Hiszcze przed 37 letami niebie to sywa tak jednorie, abo lepie prajene nimale niemożne ludzi zapadże niemskie wopytać. Po drugiej światowej wojnie bu Niemska mianujcy do dwieju dzielu, do zapadnie a wukodnie połojcy, a pożdziszo samo z 1400 km do hiranicu dzielena. Dała się dwaj kraje. Niemsku Demokratisku Republiku we Wukodzie, a Związkową Republiku Niemskie Zapadzie. Wokoło zapadnego Berlina je knieżerstwo NDR dało 1961 hołoborsku muriu natwarić. Tak, że nie może się nikto więcej bez dowolności cyle jednorie przez ranicu. Berlinie a drudze może się dżęca jeszcze dżele murie wobladać, što je tež mila činiva.
1: So zase ne budem jaz cele doponič, a potem sem so biti hajt je na mure, a potem je tam doponi boske rota videl. Ta mure je jara grafiti, a ja se nis videl, a sem bloz videl, so tam jara v ljudi, a so foto činali.
0: Što je potekim za milu, a vas cele normalna murja, bi za vaših starših, Džedo a voki ranica, kotraž je zžela svoj bedželiva a ľuďom dotalne živinje znemožniva. Či zvukoda nesmedžahu do sveta ječka ženca, tež svobodne voľbe žane nedavaše a ľuďo buchu vuskušovani. Predstavte si, so natvari nechtu sreč vaše se múriu a hižo nesmedče viace vašu najlepšu přečeku abo samo voku vopytač. Ľuďo sú si tole kvílu ľubič dali. Ale leče 1909 a 80 miachu nos pone, a všude na drohách mielivé protestovachu. Potom stá so nimale také nešto kež žijú. Dženca před 6 a 30 letami so z dveju kraju skončne zaso jeden zjednočené vutvory. Tak svieči Nemska 3. oktobra takrec svoje narodnine. A tola je čas dželenia svoje sliede zavostaju. Vopkeč buje tež mila drude, duž so dorosčeni rozmovieja.
1: Duž mama ha džedovle tak kriča, odo duž mu auče, ha praje ha je tešný dos ost, odo tak, a pon ti také svoužia, ale také sme s mojimi staršimi, on to še nisem slušala.
0: To jeničke, što ješ mila a je svojba dženca išče pytne, když je vo Vukot a Zapad a tu celu Vitsku.
1: Když chcem hajt Vukot a Džida, oda hajt tu Njembo kvopotač, nema hajt čun dlje, zo dali šo ječ, tak Dortmund ha tak, ale hera kan nikde nebo prazo tajky ujkroče čini.
0: A tola je mila Vesova, zosti so Vukotna a Zapadna Nemska před 6 a 30 letami zjednočivoj. Štuvje, hač by ju, je sotru a bracikaj hevak sva davavo.

Nicht so schuldig, hier sehe ich das Postor Gastschika Wutschanno. Oktober skitschis war Rosler da, hier wo ich war. Atutem Ballade ja Autok ja Autoroyer, mehr ist ruhig im Tisch. Da Kulturnähe Stolice Europe, da Jednese Stolice, Swoakski Trenschin, Jedje ist Romatnes Finskim Oulu Stolice Europe. Animotoha gratuluja Rosleje, Hünse Richterik, hier ho, Petscha Sidom, Jess hat im Narodin am Kischnitkowe Wino zu Woswitschi. Witam bełszych studentów na Instytucie za Zorabistiku Lipszczanskiej Uniwersytet Jeslawist dr Hünz Richter pomiatku jako wuczel ze zrosałej wiedu wulkim humorom empatiske poahu a ze skmanos czumaczy znowu koło serbskich a swojanskich rzeczu gajstych rzeczy zbytne nuance ze zahoritos czu a zczapnos czu sposredkowacz. Mnohim biewun moret mentor a jem durjek maczaszczynie szeroko oczyniał, ale nic jenośto. Czytajcie dalej we aktualnym czysle rozlada.

0: NDR Sachsen, Serbski Rossos. Sport.
1: Stjanom Rehorjom.
2: Teka prawa miesięca ro a teki prawy mix czasu zakopostyty w kopalskim programie Dżensa a Jutze. Zazby tworite Dżensa w krajnym pokalnym kole dwiemaj VFC Plauen a Budysa Budyszin. Pohodziny pożdzi szawojujete wo zaczar do ceczeo wóno pokalnego koła zapadołużyskiego kopalskiego zjazka, kopalski cyłkaj z nowego miasta nad Szprywiu a Sokoła Ralbice Horki. W samstnym czasu nastupi prynie kopalskie mustwo SJ Kruščice Hodziu. Jutze 12 raje rajne zjednoczenstwo Nebelčice Ralbice Pančice doma w Nebelčicach przeciwo rajnemu zjednoczenstwu Vas Bive Kumc. Jutze dwiema je potom prynie kopalskie mustwo SJ Nebelčice na redzie, gdyż przyjedzie na pokalny duel Cyłk z Barta. A netko jeszcze Lipkovara, Zelenobili Sepice, SJ Kruščice drugie mustwo, tun zawizda sudnik Jutze dwiemaj Sepicach. Volejbul, drugie mustwo Holcov sportowego towarstwa Viktorie Worklec, aktualny naczelnik w obwodnej klasy, raje dżensa dwójce doma, a to przeciwo ochranowskim volejfantkam a volejbulistkam ze Žitavy. Prinjara započnie sobie Worklečanski čivozučovani dwiemaj, druga w około štyrioch. Bianje, sportowe towarstwo, Radvor, towarstwo Cyrila Metoda a Radvorski Młodzieński Klub zariaduje a uotuje dżensa od rania na pół dziewięćich w Radvorju, sportowe ubiedziwanie bie w pokal z Bożnego Alojsa.

4 hodzin. Hajlica su se znowa przeprosili, tajku prawu, česku kapału, cymbalu a muzyka taryka, a dujarska kapała kmeluanka tam też budzie zahudzić zastup inkluzywnie szklince wina, faci przywieczone kasy 15 euro. Hajwe hodziju, tam zmija dżęca wieczor 6-6, nazemski koncert z chórem Budyszyn Dunkrocz, a to na cześć Jurija Pylka. Wychodzi z kicokli dżęca wieczor 6-6. A ciel lieta eksistuje miestem Wużyczanska Rapsodia, a tole chcedza woswiecić, pokazaja swój program, a to pryny krocz dżęca wieczor na posiedmich, w budyskim serbskim ludowym ensemblu, a potem dalszy raz jutrze po podniu sztyrioch na samsnym miestnie. Juhu, floppy dolls su zaso tu. Tole możecie się wobladać we Kruszczycach, we tamniejszej jednocze. A to wieczo na po wosmich. Poladamy jeszcze raz tyle skrótka na jutrzejszą niedzielu, to zmija we Smyczkicach zaso Zmije puszczenie od popodniacjoch, zabieńcze cwanskim dworom, a sobie zasudaje tyś lica za swodne plince.

0: co do mięczynu dodzie weczycie, a to je czas ludziu zopinu z kamienie.
1: Nabożne słowo.
2: Dobre ranie, lubi przyposłuchario. Są to te jednore wiece w żywieniu, kotrz nas husto najbole zwiesela. Przeczelny posmiuk może nasz dzień poręczyć. Lube słowo może nam nowu zmużitość dać. Tyś dobra szalka kofeja albo czaja może mały wokomik wiesela wobradzić. Nie trebamy przeco na wulkę podałki czakać. Pusto leży zbożo cole blisko przy nami. Wukodżowanie na czerstwym powiece może nam derie czynić. Słońco, kotrz przez mroczele świeci, może nas k smiekotaniu ponuć. Tyś rejana rozmowa z lubym człowiekom je nieszto wosebite. Drudy dosaha hižo wutrobny postru, sobe wieselo dariu. Mieli dżakoni być za to, štož mamy. Strohota, svojba, przečeljo a doma, niesu samozrozumlivosť. Čini derje, mawe riane vokomiki vedomie přiuzač. Dy se kvile za to bereme, vidzime šedne džen viace rianeho. Tačk, ki spiva, može nas na vokomik pozastač dač. Dobra ječ, može nam veselo vobradžeč. Mawe da, taka mała lubość może nas wozbożyć. Sztuś se małe wiece waży, se kujże dzień nieszto rianoho wodkryje. Tuś, lubi przyposłuchario, przyuzajcie dżęca raz cule wiedomie małe wiesela żywienia.
0: Tole praje ludia z opina z kamennie, w nadoku a zamowitos czy radworskie wosady.

0: Kožne słowo.
1: Tutaj słyszycie netko krótko do dżesa, czy jeszcze raz od ludzi z opinie z kamienie pola Radworia.
2: Dobre ranie, lubi przyposłuchario. Są to te jednore wiece w żywieniu, kotrzyż nas husto najbole zwiesela. Przeczelny posmiuk może nasz dzień poręczyć. Lube słowo może nam nowu zmużitość dać. Gdyż dobra szalka kofeja albo czaja może małe wokomik wiesela wobradzić. Nie trebamy przeco na wulkę podałki czakać. Husto leży zbożo cole blisko przy nami. Wukodżowanie na czerstwym powiece może nam derie czynić. Słońco, kotrzyż przez mroczele świeci, może nas k smiekotaniu ponuć. Gdyż reana rozmowa z lubym człowiekom je nieco wosebite. Drudy dosaha hižo wutrobny postru, sobe wieselo dariu. Mieli dżakoni być za to, štož mamy. Strota, svojba, przeczeljo a doma, nie su samozrozumliwosć. Čini derje, małe riane wokomiki wiedomie przyuzać. Gdy se kwile za to bieremy, widzimy šedny dzień viace rianeho. Tačk, ki spiewa, może nas na wokomik pozastać dać. Dobra jecz, może nam wieselo wobradzeć. Małe da, taka mała lubość może nas wozbożyć. Štuž se małe wiece waży, se kujży dzień nieco rianeho wodkryje. Tuž, lubi przyposłuchario, przyuzajcie dżęca raz cole wiedomie małe wiesela żywienia.
1: Praj Lydia Zopina z kamienie pola Radworia w nadoku a zamowitosć czy tamniejszej osady.